0: Ya jafrem pon ya sapon ya se adwum wei na wo toy
1: here it
0: kase ti
2: peace
0: mabo me ya